víc, trochę potańcuję, trochę chcę wypić. Jak wyknę jednego, wezmę drugiego. Przecież mam dwa nogi, trzeba być równo. Nie pójdę do domu, choćbyś błagała. Mam dość tu gorzoły, dość do jedzenia. Niech się chałupa wali, mnie nie obchodzi. Mam dużo znajomych, nikt nie odchodzi. Dzieńa, dzieńa, dzieńa, dzieńa. Yeah, we gonna have good time, everybody. We gonna have nice time. Dzieńa, dzieńa, dzieńa. Yeah, go on, wypij sobie jednego, drugiego. Dzieńa, dzieńa, dzieńa. Everybody dance, everybody happy. Yeah. Ja tak mi się spodobał. Da, da, da, da, da, da. Yeah, what I'm going to do. Goodbye, that's it, yeah. Będziemy się bawić aż do ostatka, ale ci tańcują dziadek i babka. Nie pójdę do domu, ja tu zostanę. Wszyscy się tak bawią, ja ciebie nie chcę. Ty możesz mieć chałupę, ja o to nie dbam. Ja chcę dziej płyty, bo ich zawsze gram. Będę sobie śpiewał i wypiję se. A jak mi się zachce, to potańczę se. La la la la la la la. Yeah, goodbye, Kubaszka. I don't wanna see you no more. No, no, no.

A ja nie chcę talaru, ani żadnych pieniędzy. Ino ciebie, Jasieńku, za męża jak najprędzej.

0: Grizzly Radios, quality music everyone can afford. GrizzlyRadios.com.
1: Na zabawie wszystko ładnie, muzyka przygrywa. Jeden pije gorzołeczkę, drugi szklankę piwa. Jeden pije gorzołeczkę, drugi szklankę piwa. Na zabawie wszystko ładnie, goście się witają.

wesele. Nie ma ojca, matki, gdzie się podzieje. Ojciec i mateczka ziemią okryte, więc Maciek sierota wziął se kobietę.

dwoje razem będą żyć. Ściskanie, kłakanie to będzie dosyć. Choćby jeść nie było i brak im chleba, przecież do kłakania

0: we can say whatever the we want to say. Grizzly Internet Streaming.
1: Ushadwa Marysha, nabiałem kamieniu, rozpuściła warkocz, poprawiła.

0: mie.
1: Because you always loved me.
0: Zawsze onorobił dla mnie.
1: You always worked for me.
0: Dał mi wszystko, co mam.
1: And gave me everything I have.
0: I byłem małym dzieckiem.
1: When I was a little baby,
0: tata mnie kołysał.
1: You always rocked me.
0: Trzymał mnie na kolana.
1: You held me on your lap.
0: Do mnie się uśmiechał.
1: And you always smiled at me.
0: Jestem ja dorosła.
1: I'm a big girl now.
0: Mam 19 lat.
1: And I'm 19 years old.
0: Znalazłem kawalera.
1: I found myself a boyfriend.
0: Który mnie też kocha.
1: Who loves me too.
0: Nie smuć się dziś, tatusiu.
1: Don't be sad today, daddy.
0: Bo dziś mój ślubny dzień.
1: For today is my wedding.
0: Nie smuć się dziś, tatusiu.
1: Don't be sad today, dad.
0: Bo jeszcze kocham cię.
1: For I still love you.
0: Dziś jest moje wesele.
1: Today is my wedding.
0: I ludzie patrzą się.
1: And all the people are looking.
0: Tatuś ze mną tańcujesz.
1: Daddy, you're dancing with me.

Warszawianów, chłopiec młody, pośli z panną na jagody. Ło nie winien, łona winna, do lasu iść nie powinna. Gonili się, zbytkowali i po trawie przewracali. Ło nie winien, łona winna, przewracać się nie powinna. Jak mógł, tak się jej zalecał i łożenić się obiecał. Ło nie winien, łona winna, bo mu wierzyć nie powinna. Jak ją ścisnął raz w kąciku, co tam było, płacu krzyku. Ło nie winien, łona winna, bo tam chłodzić

Ale na ten to nie basta, bo w rudeczku coś wyrasta. Ła nie winien, łona winna, bo tak robić nie powinna. Czego chciała, to dostała i z bocianem się poznała. Ła nie winien, łona winna, bocianów znać nie powinna. Ale i on trochę winien, bo tak robić nie powinien, ale jemu się przebaczy, bo to chłopiec piękny.

Ta zapomnąć mnie. Gdzie ja? To muzyka. Hej, także piękny śpiew. Hej, rozweselić trzeba ludzi. Trzeba zapomnąć mnie. Hej, jestem sobie wesół chłopak, się nie trubluję. Hej, jestem wesół chłopak, się nie trubluję. We dnie zarobię, bo ciężko pracuję. A w nocy to ja z przyjaciółką trunek fonduję. We dnie zarobię, bo ciężko pracuję. A w nocy to ja przyjaciółką trunek funduję.

żeby żył do śmierci. Żeby twoje dzieci mieli bogatych rodziców. Nie śpicie,